0: vždy ti zostane.
1: Ďakujem ti, Otec.
0: Tebe, Otec.
1: Dobre si ma vychoval.
0: Ďakujem.